0: naszym kraju. Społeczniaki pomagają, stróżą prawa, wybierają, wyjeżdżają na moje osiedle. Stoję z podniesioną panią, HWDB, zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Wypijmy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea, to dla mnie zaszczyt. LCA, zajebiście wychowane miasto.
1: Mad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.